0: kości, wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

Mam kiepskie światy i szłem po drodze z Łosiowa do Bielanka i stojał tam jakiś światy taki, może nie bardzo całkiem nasz, ale nasz, bo na naszej ziemi i nasze ludzie go postawili. I desim si, jakoś tak, taki się mi bliski zrobił. Choć miałem tak by kusiczka do niego pretensji. Lemkiewskiej światy. Choćbyś rzekł słowo, choćbyś raz to powiedział, jak ty na imię, jak dawno tu stoisz, za kogo się molisz, czy cię dasz to bolić, czy się ciszysz dokoli. Jak żydowin niewierny deszcz ty w oczy pluje, słońce, to samo słońce promieniem ciebie czuje. I choć jest święty, choć ty dalej mitru, a niebom nad tobą chmary żenut witra.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

ste plačte bez ľubli na sviti. Nič krásne, proču vás, každú nič.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świeżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żółte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Wydity i merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plekaj kwitia na zemlej rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Voda, krv slezety otru, leniadym praporom, zaśpiewają chorom, bracia chodzia umru.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieracza żażda zdremuzgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy iszczy w dobi kremenia kresanogo wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horijucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieję, że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

A jak zoria za zorię, idem za wiercjami. Oj, muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę pirodzi, dal muzykę sala. A muzyka jest...

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak zmy łatru zaczęły robić w czorni, w bortnim, zmychało z łatry, ładowały. I przyszedł ze świta i mówił chowo z łatry postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wyjdę, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom. Z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy. Neje, ciasunku, i neje. Nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, ja mam serca.

лата, а одітят кімаво і получше того. Ай, ба.

0: Teto, skade máte to tu špivanku?
1: Od mojej mamy Strukowej. Oni już śpiewali, jak byli jeszcze dziwka, a oni mi tu śpiewanku potem dali.

Hej, witam, Łemki. Ja się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak vatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Ż jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Zaziem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wypriałaj.

jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. No i oczywitno przed nami następna część noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Wieczór na Czarnogórii. Czudny wieczór w Karpatach. Powonnist spalenoho na uchlach wysuszenoho zila, rozmarynu, czornoklenka, rozchidnyka, czombru i żasmynu stelit się z dymom nad kurnyma chyżamy seła. Tyszyna. Lem z lisa dolitujut od hołosy sokr. Chwylamy zalituje z gorganił brechania owczarskich psił albo tremtiaczy i hołos trębity. Sidyłjem w naszej zachorodzi ciłej zatoplenej w zwukach. To zwuky hoboi, dykistiu napełnenoj i sołodżawom zakraszeny. To hołos etelky z czardaszową melodyją. Czymże je piśnia, kiedy ne od duszy płynę? Podla kanoniu złożona aryja je zopriłym tworom neprosiakajuczym do życia. Ale piśnia, kotra jak wiazneny i newilnyk wyrywać się z kajdanił i w połnoty swojej płynę z duszy. Taka piśnia to prawdziwa perła.

0: Ja czardasza wtychała, wydił jem, jak etelka iszła hori carynom. Prymi, pit derewom, sidył łautar, kropczenko. Operszy się jednym ramenom w drugiej ruci, obertał swi pobliskujuczy topir. Na lycy joho snowygał się żal i smutok. Ej, topore, topore! Besi duwał, lubujuczy się bleskom. Ardżawity zaczynasz, marni ardżawijesz. Dawno siaty ne prychodyło, pit trymaty huculsku sławu. Czas by ty ciupnuty heł i hyn, rozweselyty huculsku duszu. Zaszuchajskim żytiom żal? Żwiduju. Żal! Preżal, iszczyk jedna czeremoszu hyn tychne tucha. A zaczniesz się skytaty, tołdy banujesz i banujesz bez kince. Czas by, gwariu, postawyty chyżu zo zachorodą. Chyżu? Szto za chyżu? Posidyłbym w niej daku zapakleszył. I machnuwszy ruką, stał, poplantał się do seła. Myło kraczaty czarujuczoho weczera po horach. I ja pustył się w storonu, gdy piszła etelka. Preszoł jem hory i wstuplał w chabzynowu huszczawynu. I szczykiet zaczął jem proderaty prezniu, mygnął czerwony kyptar. Etelka iszła w moją stranu, ale taką iszczy june wydził. Tremtiła, oczy mała błudny, hejby wstraszeny. Etelka, gwariu, szto z tobą? Wtuliła się w moi ramena i ozerała się w stronę huszczawyny.
1: To win, jednako win.
0: Kto win?
1: Nycz, nycz, prewydiło się mi, ta nic. To sam za jedną ja preśliduję.
0: Totko trochę kochasz?
1: Nit, ne kochała jem.
0: Nemich jem ne złożyty na jej lyczku pociłunku.
1: Czom to ty lyczka tak stradajut?
0: Oddała się bezsylni, a jej pociłunok był za prawdy lubownej, choć spokojnej. Tot połomił, szto pałał odnej persze desy zas. Nedoucho wpywał jem się krasom jej lycia. Etelka zas zatremtiła. Wizrył jem się. Pred nami stojał mużczyna, rosły, postawny, w którym huculska hordist schodyła się z młodą mużnią świżystiu, siłą i krasą. Czorna boroda padała na szerokie grudy, za czeresą pobliskowało oróżia. Na pleczo mał za szmarenu dołchu rumuńsku burku. Ani na chwilu jem się nie sumniwał, takim na czornohori lem dańko krecul mich byty.
1: Etelko,
0: promowył win molaczym hołosom. Oczy mał zamraczeny i etelka smotryła do tych ocz, hejby ne mogła się od nich oslebodyty. Ne wydził jem iszczy, żeby żena była tak owładena obczą syłą. Jednako to ta jej spolechliwist ne rodyła się zda jakoś świdomosty, ne wypływała z lubownoho poczucia, a z jako soho bez zastereżenoho piddaństwa. Wariat złoba i zawyst objawlają się lemy jirkym uśmichom. I taki uśmich wydił jem na lycy krecula. Win raz iszczy, pizrywszy na etelku, odwernął się i odyszał. Etelka ciłkom bezsylni spoczywała na moich rukach. Hejby w choryjaczci poplitała, radyła niezrozumiałe słowa. Wieczór już pizny był, na czornohoru siła potemria. Znał jem, że inakże nie dostanu się z

etelkom doseła, jak lem czeremoszom. Tak my zyszli z wercha nad joho berich i one dołha my nachodyli się w jednym z czołen. Etelka popała w nerwowe żuchrania. Wydził jem, że jej choriaczka się posyluje. Czołno nasze płynuło dołą czeremoszom. Byliśmy już blisko seła, koli poczuł jem na berezi ludzki hurk. W tem riawi poznawał jem hur muhucuił. Poda jedny hołosy dochodyli ku nam. Od prosmykuju czoho, pisiacznoho świtła, bliskale medżenyma hładky to pirci. Na peredi hurmy mosia było zdohadaty krecula. Gu berechowy prybywaj, taka nasza paribocka wola, a nic ta to pirciamy kosu diwoczu odobieme. Tak pokrykuwał hołos z berecha, to hołos mi znany, szepitliwy. Nie znał jem, szto robyty, prybyty do berecha i oddaty się hurmi w ruky, cy płynuty dalsze. Riszył jem się na to drugie. Ne prybywasz? Powtarjał, kryczał hołos. Mołczał jem. Naraz pustył jem wesło. Topir szmareny z berecha distał mia, zalała mia krow, wpał jem na dno czołna. Ucuła topir, nygda ne zawede, w sedi stane cile. Czuł jem, jak lyszajut mia syły. Krow ciurkała z mene, a predomną snowy gale siatiny. Na ostatok oczy moi wkrył zmerk. Na dneska to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżki żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie witamy w programie, który nazwaliśmy Radio Czytalnia. Ołowną cilu naszej audycji jest propagowanie czytania w lemkiuskim języku. Dneska budeme wspominać Michała Dzięcio, lemkiuskiego pisatela, jaki pochodził z jednego z seł lemkiuskiej enklawy z okolic Korosna. Wrodził się Michał Dzięcio 19 lipca 1925 roku w seli Krasna, zwanym też Korostenką. Jego otec był witom toho seła, które wydało na świat wieloch znamenitych lemkiów, w tym Iwana Rusenku i Klaudyju Aleksowicz. W 1931 roku, kiedy Michał miał lem 6 roków, wmerła mu mama. Zakończył osnowną szkołę w rodnym seli, w jakim krótko uczytelował znamenity Iwan Rusenko. Choć stiało go do nauki, musił pomagać nianiowi w gazdziłci i wywczyty się szewskiego fachu. Ale w selskich czytalniach i Rusenkowi biblioteci mich zaznajomyty się z klasyką świtowej literatury. Tołdy też zaczęły się rozwijać jego etnograficzno-folklorystyczne zainteresowania. Zapisywał i zapamiętował wielu narodnych zwyczajów. W zapisanych wspominach o wielkim uczytelu Michał Dzięcio pisał tak. Rusenko był długi rok uczytelem w sąsiednim polskim seli Ludcza. Często w niedzielu przychodził do mił do Krasnoj do swoich rodziców. Ja w selu był zachodyty do Rusenka, jak był doma. W niego była dost wielka biblioteka i ja pożyczał od niego różne ciekawe knyżki. Rusenko choć pożyczał mi knyżkę, lem wymagał, żeby ja coś zapamiętował proczytane. Rusenko nauczył mnie trezwo smotryty na świt i różne sobycia w oświeci. Ja lubił smotryty się, jak Rusenko rysował i malował dekoracji dla różnych teatralnych przedstawień w naszej czytalni albo sąsiednich seł. Po wszystkich sąsiednich sełach, w czytalniach i narodnych domach były dekoracje malowane Rusenką. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania Michała Dzięcio, zawdzięki któremu przeniesiemy się w przedweselęcze czasy i dobrze poczujemy klimat wielkich jarmaków.
7: Jak haraś konia pominął. Pisał niedawno Michał Kicej z Ropyci Ruskoj, jak na horlickim jarmarku handlary oszusty obduryli na koniach Petra Pyża z Ropyci i Wasyla Dykoho z Pstróżnoho. To mi przypomnęło, że każdy z naszego seła iszczyny taką sztuku do ty wielkie machinatory wtnuli. Żył w Korostenci gazda po nazwisku Senko. No, jak to wsiady bywat, mał prozwisko Haraś. I mał Haraś starego konia Kasztana, który niechty już dobry tiachnuty. Jednego razu powiedział do swojego syna Michała. Trzeba by naszego Kasztana prodaty, a młodszego konia w zamin kupyty. Może by ty się wybrał na jarmark do Berezowa? Może pizniejsze, tatu, bo teper jak raz je dobra, a kordoła robota na naszym tartaku i ja się jak nie wyrwu. Odpowiada syn. Pizniejsze to już bude w pole robota, otec na to. No, nie dywujte się, że Harasiu syn tartaku pilnował. Tak robiło duże ludy w naszym seli, bo tartak był wielki, parowy i fajny pieniądze tam się zarabiało. piszę Haraś, i do naszego selskiego specjalisty od kony Iwana Kozaka. Prosty tycho, żeby pojechał z nim na jarmark. Konia pomoczy wybraty. Ale Kozak ma u doma jakąś pilną robotu i nie schodził się z Harasią pojechać. A fraz by was wszystkich zabrał. Nie jak na oczy człowiekowi pomoczy. A pojecham sam. Nie taka to aż sztuka konia wybraty. Co złosty kryknął Haraś. Przyszedł den jarmarku. Haraś zaprział kasztana do woza i wio do Beryzowa. Na Torchowicy od razu otoczyli go handlare kinny. Kolesia dowiedzieli, że Haraś chce kasztana prodaty, a młodszego konia kupyty, z miścia przystupili do torchu z nim. Aż to wy za to to stare szkapysko prosyte. Ta dajte 90 zł. Ohoho, szto wy, didu, wasz kin się nadaje na to, żeby z niego skoru zderty. No to dajemy wam 45. Dołucho się to orchowali, a w kińcy zapłatyli Harasiowi 70 zł. Zniali z kasztana chomut i kantar i berut ho ze sobą. Słuchajcie, didu, a jakoho wy chcecie drugiego konia kupyty? Cykaroho, cysywoho, a może takoj masty jak wasz kasztan? Zjudując handlary na odchodnym. To może by ty chodz jakoj masty, aby tylko był młodszy i rostom podchodził do moho chomuta. My wam takiego konia prowadzimy. Zawieli konia kasztana za torchowyciu. Obstrychli mu chwist i grybu korotko, tak jak to maje pitora dworiczny żerebet. Sierść mu staranno wyczesali i pomastyli czymś tam, że się wybliskała jak na młodym koni. Zuby wyczystyli pylnykom i one z poczorniłych zrobili się biły. Na koniec wlali mu do horła z choriuky i sprali ho po nohach tak batohamy, że biedny kasztanysko naprawdę stał wirchaty jak żerebec. Przywodzi od toho żerebca do Harasia i powiedzają: posmotrite, my wam pidobrali takiego konia, jak wy chcieli. O, ta to iszczy żerebec. Może i żerebec. No, tiahne jak zwir. Dawajte, zapriahnemy do woza i popróbujemy. Nakładają żerebcowy chomut. Haraś wydyczy, akurat pasuje. Zapriechają do woza i jak tylko jeden z handlary swysnął batom i kryknął wio, nowy kin zorwał się do galopu. A cięty kin, no to syła za neho hoczete? Tot kin kosztuje 120 zł. To duże. Mi takiego drogiego konia nie trzeba. No to się chyba sami zapriechnete do woza i podjechnete do mnie. Drugiego młodego konia dneska na jarmarku nie kupite. Iż to wydumate, prodali huncowaty Harasiowy jego własnego konia i wzięli za niego 100 zł. Idę Haraś zadowolony do miu, bo kin zrywa się do galopu, jak tylko batiu poczuje. Wydno mu jeszcze z choriłka nie wywitriła. Przyjeżdżają w seło, a kin sam poperat na drogu do chałupy Harasiowej. O, jaki win mądry, niuchom czuje de moja gazdiłka. Dywuje się Haraś. Paraska! A paraska wynes świaczonej łody, trzeba nowego konia pokropyty. Kryczyt Haraś z podwircia na swoją żenu. Paraska wychodzi ze świaczoną wodą w myśli, smotryt na nowego konia i kropyło wypada jej z róg. Szto ty stary? Ty zwariował? Ty oślip? Ta de to nowy kin? Ta nasz stary kasztan? Czego tak desy obskubał? Harasiowy, jak obuch pochołowi to ty słowa. Win wypriechać konia, a kin sam idę na swoje miejsce w stajny. Cholera by wzięła tych żurbatiu handlariu, a to mnie obcyganyli, zastochał Haraś. Z toho czasu w nas w Krasni powidali, do człowieka, że to zrobił niewychidnu dla sebe wyminu, pominiał jest się jak Haraś konia. Czytała Olga Pełechacz.
3: Kiedy już powęło się po handluwaty i kupyty choć jakoho konia, to trzeba ho zaprowadzyty na tołoku. Posłuchajmy piśni ansamblu Lemkołyna, pidna hołołkom, powedu konyka.

0: Po wyseleniu na Ukrainę w 1945 roku Michał Dzindzio do jakiej czas żył w Tarnopilskiej oblasti. W 1948 roku pereselił się do Borysława na Lwiłszczyni. W 1957 roku Michał zakończył naftowe technikum w Drohobyczu. Pracował w naftowym promyśli. Opowiadania Michała Dzindzio mocno wpisują się w realność selskiego życia. Teper posłuchajmy jedno z takich opowiadań. Przyszła koza do woza.
1: Michał Dzindzio, przyszła koza do woza. Był kolysy w gorlickim powici przysiłok Dragosiu. Stojało tam 8 chysz. Przypisane one były do gromady ropycia Ruska. Choć przysiłok Dragosiu był bardzo mały, gazdowe z niego mali wielki hotar zemli. Duże ornoho pola, obszerny pastwiska i łuki koło riky, które nazywali się zawoi. Przysiłok był widomy na Lemkołyni z toho, że ludzie tu często procesowali się z okolicznymi gazdami. Często można było poczuty, dragaszowiane z osudu nie wyłaziat. A wszystko proto, że naokoło przysiłka graniczyli pola ropyci ruskoj, małastowa, pantnoj, banyci, bortnoho, bodakił, pstróżnoho. Na medżach tych pil byli postyjni nieporozumienia. A okrem toho dragaszowiane byli dobryma gazdami. Zbierali niezły urodzaj żyta, wiłsa i bandurok. Chowali duże korą i owec. Mali dobry koni, kotryma zimą wozyli dereło z pańskiego lisa do Gorlic. Czele z Dragosił wela droga do Bortnoho i dali do Hir. Dragosił z dwóch stron opływa rika Tęcza, jaka litom przy wielkich zlewach wychodziła ze swoich berehiu. Zalewała sinokosy i orny pola, czym robiła niemałe szkody gazdam. Czerez riku Tęczu nie było mosta i jak nie było wielkiej wody, firy pereizdżali jej w brit. Była położona lem dołcha łałka z belok dla piszych. Ale zlewy były często. Wielka woda zabierała łałku. Wtedy nie było żadnej możliwości perejty riku. Wtedy jednomu dragaszowianowi przytrafiła się wielka przychoda. Nazywał się Winłanio. Kolwin był jeszcze parybką, spodobało się mu szwarne, młode dziewcza z sąsiedniego seła. Dziewczatko to było bardzo wrodliwe, wesołe, ale bardzo nieprzystępne. Zaczął Łanio wieczorami chodzić do toho seła. Na wieczirkach z tym szwarnym dziewczatom często win tańczuje, ale nijak nie może się z nim dopeści dułaty. Chocze ho odprowadzaty z wieczirok do mił, ale de tam, dziewcza wtycze od neho het. Próbuje Łanio różnymi sposobami przyjednaty swoje serce parasi. Tak zwale to dziewcza. To na jarmaku w Gorliciach do niej podchodzit, to w nedilo koło cerkwy besiduje często z nią, lem wszystko na darmo. Tołdy Łanio świduje się parybki z toho seła, w jakim żyła paraska, cy ona maje da jakoho inczoho chłopcia. Nikoho ona nie maje, ona taka wielka paradnycia, że namy wszytkyma pohordżuje. Nikoho z nas nie chocze. A wy nie budete protył toho, jak ja budu do niej chodył? Ta chodź soj, kiłko choczesz. Szto nam po jej krasi, jak ona nie chocze z namy besiduaty. I ty ciż jej nigda nie pociłujesz. Uż my jej znamy, a ja wam dokażu, że parasia bude moja i ja jej pociłuju. Powił Łanio. I jeszcze bilsze zaczął Łanio krutyty się koło parasi. Ale wse na darmo, nie chocze chodziłka i uż. Cieł zimu protanciła Łanio z parasią na wieczirkach, a sercia jej nie przychylił do sebe. Wreszcie z list poczęła opanowywaty Łania. Parybki śmiali się z niego, że winnycz nie może poradyty z tą paradnycią. Łanio wse jeszcze chocze pokazaty przed parybkami, że nie mecze swił na witer. Jednoho razu, tanciujuczy z parasią, winne spodziłano, pociłował jej w lice przy wszystkich parybkach i dziewczatach. Parasia odskoczyła od Łania, jakby win jej oblał horiaczą wodą. A po tym, jak wyciągnę ruku, tak jak wlipy dłania w lice, jak ty śmijesz mnia ciłowaty, ja bilsze cię nie choczu znaty. Anne pitchod bilsze do nia blisko, kryczała ona. Oho, jaka korolewa, ty iści sama prydesz do mene i budesz nia ciłowała, odpowił Łanio. Nikoli toho nie budę, chyba jak pisok na kameny wyrosnę, odrubała Parasia. I trysnąwszy dwermi, piszła het z wieczirok. Pryjdę iszczy koza do woza! Kryknął i na wzdochin Łanio. Z toho czasu oni bilsze nie spotykali się nigdy, bo Łanio z daleka omyjał Parasiu i jaglem jej de uwidził. Proszła wesna i lito się zaczęło, a proroctwo Łania nie spełniać się. Łanio ciłyma dniami kosył trawu koło riky. Żeby zahuszyty z list i żal na Parasiu, Winczasto perechodył przez riku na drugi berich i iszł do korczmy pyty z choriłku. A żeby nie chodyty daleko, aż do łałki, win koło swoich sinokosił pokłał w piłperek riki wielkie kameni, po jakich perechodył na drugą stronę. Teper Łanio mał swój perechit przez riku. Kole woda zabierała łałku i nawet kameni wkrywała tak, że ich nie było widno, Łanio z druczką wróci, perechodył po tych kameniach śmiło na drugi berich, kole lem chcił. Niestraszno mu było, że woda siachała mu po kolina albo i wyższe. Jednego razu duże gazdyń piszło na jarmak do Gorlic. Z rana była harda pogoda, ale po południu nadyszła wielka buria. Raz po raz błyskała błyskałka i często hermił grim. Potem zorwała się straszna zlewa. Woda w tęczy podniosła się wysoko i pierwsza fala zorwała łałku. Na berezi zobrali się toty gazdyni, što wertale domił z jarmaku. Oni chodili koło riky i nie znali, jak distaty się na drugą stronę. Dekotry gazdyni płakali, bo bar schodzili, distaty się domił, zakla nadejde wieczer. Łanio jak raz wyszedł posmotryty, cymu woda nie zabrała sino w kopach. Gazdyni poczali kryczaty do Łania, żeby win dał znaty ich mużam, najprydut kinmy perewesty ich. Kole Łanio pidyszał bliżej, to uwidził, że na drugim boci riky, medże gazdyniamy, je Parasia. Aha, popała z mi ptaszko w ruky. Podumał sobie Łanio, ale Ani wydune podaje, że się wciszył i tak odpowiada gazdyniam. To za daleko chodyty po waszych chłopił, zresztą takiej wody i kinne perejde. Aż to robyty, jak date każdam chorycz, to was wszytkie perenesu czerez wodu na drugi berich. Jak to? Powida, że tej wody kinne perejde. A ty z nami perejdesz? To już moja sprawa. Idź te wszystkie chory berechom, aż do toho miścia, de ja budu, do was przez riku perechody. Łanio piszą tiż chory berechom do toho miścia, de byli kameni. Win wziął w ruky dobry druczok i namaciujuczy nim kameni, jak byli teper głęboko pod wodą, ostrożno polis z wodu. Win stupił na pierwszy kamień i dali już, dotrzymujący się odpowiedniego kroku, natrafiał na dalszy kamieni. Na sredynie riki woda siachała mu prawie że do pojasa, ale Łanio, mocno sperajuczy się druczką od dno riki, śmiło pereszał przez głęboką wodę na drugi berich. Gazdyni ze strachą smotryli na Łania i nie mogli si wyobrazyty, jak to win ich budę perenosił. No, kotra z was najodważniejsza? Kotra chocze najskorsze domił? Dźwiduje się Łanio. Gazdyni pozerają na riku, gdy z szumą perekoczuwali się brudny od gliny fali. To na to, jak z Łania ścikała woda i nie ruszając się z miścia. Aha, żałujete, grajcar na mohorycz. A ja mam się tu koło was perestudyty i zachoryty. Jak se takie skupy, to wertajte się do Gorlic, a ja pidu do mił. Powił Łanio i chocze sam wodu perechodyty. To poczekaj, Łaniu, nam ne pieniazy żal dla tebe. Lem się boimy, że nas tu w tej wodzi potopysz, powidat jedna z gazdyń. Nie bijte się, nie wtoplu ja was. I dwi morzu od razu nesty. A choćbym i z dakotrą chpał do wody, ta i tak z nią wypłynu, bom się nawczył dobry pławaty, jak jem służył w wojsku. Gazdyni uważno słuchają totu besidu, ale odwagi im to nie dodawat. Aż tu najstarsza babusia powidat. Ne zniałaniu, perszu. Jak nie wtopysz w tej tęczy, to niewielka szkoda budę, bo ja już stara i dozniem się na świci na żyła. Łanio wziął babusiu na pleczy, jak to ludzie powidali, na kerkosza i ostrożno polis w wodu. Trymajcie się niedobry rukami i nohami, żeby was nie zmyło z mene, nakazuje Łanio. Babusi nie trzeba było dwa raz toho powtariaty. I choć ona powidała, że gotowa się w tęczy wtopyty, to jednak tak stysła Łania rukami za szyju, że win aż się zdywował, desia toj syły tiłko nabrało w starych kostystych rukach. Iduczy bars powoli, Łanio pereniósł z babusiu na drugi berich, zmoczywszy babusi nohy po kolina i kuściok spidnyci. W zognutym łikci Babusia dobry trymała pleteny koszyk z solą, patyczkami i wsiakiem inczym kramom, co kupiła na jarmaku w Gorlicach. Wszystko to, słuchajcie, było perenesene razem z babusią na drugi bieg. Jak to uwidzili drugi gazdyni, już śmilsze hodili się na taki perechit na pleczach Łania. Łaniu powoli i ostrożno przenosił wszystkie gazdyni na drugą stronę riki. Nie obyszło się bez kryku i łysku, bo Łanio, co młodszy gazdyni i dziewczata, starał się jak najbliższe zmoczyty. Nareszcie na tym boci liszyła się alem jedna parasia. A czego się Łaniu nie wertasz po parasiu, zwidując się gazdyni? A ona mi zakazała blisko do sebe pitchodyty. To ja nie idu, odpowiada Łanio. Ta joj, Łanio, chyba ty nie znasz diłockich wybrykił. Preci jej nie liszysz samu na nic, na tamtej stronie riki. Idu, Łaniu, perenes parasiu, najrazom znamy do domiu, prosiat on. Jak parasia sama nie o to poprosyt, to może jej prenesu. Paraś, parasiu, popros Łania, najcia perenese, bo już blisko wieczór, to desia w taku poru podijesz. Kryczat gazdyni hołosno, żeby perekryczaty szum wody. Bidna parasia stojała za wodą, biła jak połotno. Już naprawdę zaczynało się zmerkaty. Skoro ciłkom stemnije, a ona ostanę się samitna na berezi rozbuchanej riki. Ona bardzo bojała się nazad wertaty, prosyty się na niczlich, bo do najbliższego seła tiż było daleko. Ona dobrze pamiętała słowa, kotry powiła Waniowy, wtedy jak win jej prylutno pociłował. Przypomnęło się jej i toto, jak silno ona ho po lycy wdaryła. Jakże tepry ona bude prosyła ho o pomicz? Wszytki tam, na drugim boci, prosiadłania, żeby pereniósł jej, a ona sama niejak nie może, z osebe słowa wydobyty. W kińcy parasia hołosno rozpłakała się. Slezy ciurką potekli po lycy. Ciła aż zatriasła się od płaczu. Serce jej zabyło się niespokojno w grudziach. A horło zdawluwał jakiś stysk i brakowało powietrza dla dychania. Czego płaczesz? Treba Łania prosyty, a nie płakaty, chupa diłko! Kryczat do niej z tamtego berecha gazdyni. Łanio, choć gnił i obrazu zataił na parasiu, jednak, kole uwidził jak ona hirko płacze, pożalił jej. Win kryknął do niej. No to jak, paraś? Chcesz, żeby ja cię prenosył przez wodę, czy nie chcesz? Parasia zmogła, lem hołową kiwnuty na zgodę. Wtedy Łanio pereszał do niej, wziął na swoje pleczy i tak powiedział: choć ja nie mam prawa byty blisko przy tobie, to teper musisz się dobry do mnie przytulety i obniaty nie rukami za szyju, bo jak ni, to wpadasz do wody. Już temno i może nie wgadaty, desud to ty moi kamieni. Parasia, rada nie rada, obchopyła Łania silno swoimi rukami. Łania jakiś czas przysmotrywał się do wody, jakby odnajdował skryty tam kamieni, a potem ostrożno, coraz to głębsze, wchodził do wody. Kiedy już pereszał bilsze jak pił riki, raptom, czy to mu woda druczok piderwała, czy to winne potrafił nogą staty na kamień, dost, że polecił razem z parasią pod wodę, która się zamknęła nad ich głowami. Ale od razu one wypłynęły na werch, bo Łanio energiczno wdarjał nogami i rukami po wodzie. Na berezi wszystkie hołosno zakryczali, a parasia w wielkim strachu jajknęła. Joj, Łaniu, ratuj nie! Woda nese ich w dół. Łanio grebesz to sył rukami i nogami, rwę się do berecha i do parasi powidat. Noż to cię ratowaty, i tak ty nie chcesz, a ja bez tebe życia nie mam. Lepsze budę, jak się tu oboje wtopimy. Z tymi słowami Łanio zanurjat się z parasią pod wodą, ale zaz wypływat na werch. Parasia jeszcze silniejsze jak tot kliszcz, wczepiła się Łania rukami i nogami. Ona przysyłat swoją hołowu do hołowywania i kole fali wyszmaryli ich na werch, ciłuje ho. Łanio, jak się wyratujemy z tej wody, to ja pidu za tebe, a ja nie chcę takiej żeny, żeby z musu za mnie wychodziła. Łanio, ja nie z musu, ja i pierwsze cię lubiła, alem toho nie rozumiła. Nareszcie Łanio dopłynął jakosy do berecha. Wchopił kriak, co ris przy berezi i powoli razem z parasią wyszedł z wody. Parasia, dali nie żywa, nie mertwa, trzymać się rukami za Łania. Co my z nią robimy? Raz mi powiedział, żebym blisko do niej nie podchodził, to za sama nie może się ze mną nijak rozłuczyty. Powiedział Łaniu do gazdyń. A co się wam rozłuczaty? Żeń się, Łaniu, z nią i już. Wszystkie my czuli, jak parasia kryczała, że cię lubię. powidajut gazdyni dołania, a do parasi dodajut. Preci lubisz go paraś. No, chyba nieprawda? Parasia nic na to nie odpowidat, lem tycho płacze. Już sama nie znajesz czego. Cy zo żalu, że persze była taka głupa? Cy może z radosty, że aż dopiero tam w wodzi zrozumiła, że ona i persze łania lubyła. Lem nie chciła się nawet sobie o tym pryznaty. Nie wseka łamutna woda prynosyć szkodu. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: Zapraszamy na śpiwanku, a tam dołom.

0: choć widni miry oparte na faktach z życia, opowiadania, anegdotycznego charakteru, wspomyny i śmiechowynki. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego, żartobliwego opowiadania.
1: Michajło, dziądzio, jechomoś tak kazali, śmiechowynka. W jednego gazdy bohacza służył najmedwanio. Robił ciężko, a żył płanno, bo gazda był skupy i zachłanny. Raz w nedilu upowidat gazda do wania. Pożen koroły pidli z pasty, a ja pidu do cerkwy. Po południe wertat wanio z korołami z pola, a gazda z cerkwy. No, szto tam jechomoś na kazaniu powidali? Świduje się wanio gazdy. A to powidali. Dneska pist, zaran pist, pozarany pist i ciłej tyżden pist, odpowiadać gazda. O, to duże złe, budete mnie ciłej tyżden pistnym idłom moryty, z żalą powił wanio. Nic nie zrobisz, proty jechomościa nie poprzesz. Ist wanio pistną kapustu z komperiamy. Jak doczekał się na koniec nedili, powidać do gazdy. Jeden raz wy idte koroły pasty, a ja pidu do cerkwy. Jak wernął po południe domiu, gazda zwiduje się wania. No to powidaj, szto tam na kazaniu jechomość kazali? A to kazali. Hneska świato, zaran świato, pozarany świato i tak ciły i tyżden bude świato. Jechomość nie kazali nic robity, nie po światocznomu isty. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper chcemy zaprosić do wysłuchania jeszcze jednej śpiewanki. Na to raz zaśpiewajt i zahrajut kolbusiłsku hudacy.

0: Michał Dzindzio wmarł w 68 roku życia 8 sierpnia 1993 roku w Borysławi na Ukrainie, gdzie został pochoronany. Liszył po sobie wielkie czysło tworił. Zapisił w większości opublikowanych na lemkiwskiej stronie ukraińskiego tużdennika nasze słowo. Wysłuchajmy jeszcze jednego opowiadania, opisującego wyprawu na jarmak kumił Stefana i Iwana.
1: Kumił Mogorycz. Stefanowy, gasi z naszego osoła Korostenki, trzeba było na jarmarku kupyty konia. A że sam winny znał się dobry na koniach, to zaprosił się na pomić swojego kuma Iwana Kozaka. Specjalistu od kony, że znał nelem dobry koni wyberaty, ale nawet liczyty. Jak jechali na jarmark do Korosna, to Stefan tak powitał do swojego kuma.
2: Kumy, prysiedztwo Boże, ja mi wyberę ty fajnego konia. To wam w stawlu Mohorycz, piat, pokuił, piwa i flaszku araku.
3: Nic się nie trapte, kumy. Ja wam wyberu takiego konia, że będę warta ustawity tato nylem flaszku araku, a nawet co najlepszego koniaku.
2: Postawlu wam koniaku, kumy.
1: Przyjeżdżają one na targowyciu do Korosna, a tam koni wydymo nie wydymo. I chnidych, i karych, i bułanych, i kasztanił, aż w oczach riabyt. Handlare oszusty, koniam zuby popić czyszczale, choriłkom ich ponapojowale, żeby się im młodo oczy bliszczale i nohamy lipsze wirgale. Wnet poznale w Stefanie kupciana konia. Każdy ho tiachne w swoju stranu, pokazuje i zachwariuje swojego konia. Bidny Stefan, jak to baran w Biblii, nyczne od liczny dobroho konia, od niedobroho, a staroho od młodoho. A kum Iwan, jak to ta ryba w wodzie, pławać się w tym kińskim morzu. Jednoho konia po chybeti ruką potiachne, drugo za nohu szarpne, trzeciemu zęby poobzerat, a na czwartego lem tak zozadu i z peredu zirkne, już mu cinu i ochowik znaje. Za pił chodyny wybrał Stefanowy trilicznoho, karoho konia, jak żwira. Zapłatyli nie tak już dorocho, bo kupili nie w handlariu, a w jakie soho gazdy. Handlary jeszcze z rana mali toho konia na oczy i dołcho torchowali ho, żeby po tym pereprodaty komu i zarobyty na nim. Jak uwidzili, że Iwan Kozak wytorchował to tucinu, to kind wartat, to aż zubamy zaskrychotili zo złosty na neho. Iwana podjachnuli inszy nasze gazdowe koni wyberaty, a bardzo zadowolony Stefan przywiązał kuplenoho konia do swojego woza, poprosił susida, żeby mu ho przypilnował, a sam piszął do sklepiu daszczo kupyty. Zachodzi do szynki i świduje się, kilko kosztuje flaszka koniaku. Jak mu odpowili, że dwa razy pilsze jak choriuka, zrobiło się żal Stefanowy pieniazy na koniak. Winobyżął wszystkie szynki i naszą try, w jakich nie było koniaku. Wede kuma do tych szynkił, a tam powidają.
2: Koniaku nie je!
1: Tak w pierwszym, tak i w drugim, a jak podchodzili do trzeciego, powidają Stefan do kuma.
2: Duże by ja rad was, kumę, koniakom poczastować. No, same wydyte, że ho nigdy nie moż distaty. Jak i tu nie budę, to się chyba napiemy z choriłku i piwa. Daj te flaszku koniaku.
1: Mówił Stefan w trzecim szynku. No to stało się neperewyczene. Szynkar poznał Stefana i jak ne warknę. Ja ty już raz powidał, portaku, że w mene koniaku nie je. Stefanem oczami zaklipkał i poczerwenił jak burak, a kum Iwan powił z pokorą i żalą.
3: Oto tak, kumę? Kumę, kumę, ja się z was toho nie spodziewał. No to z temi siami piekni odwdiaczyli. Ty jak wy chcili mene poczastłaty, tak i mi trzeba było wam konia wyberaty.
1: Czytali Olha, Melania
3: i Natalia Pełechacz.
0: Pomału przybliżamy się do końca naszej audycji. Pokla się z wami popraszczamy. Zapraszamy na wiązanku lemkiwskich śpiewanok ansamblu Łastiłoczka.

0: teper iszczy jeden fragment opowiadania Michała Dzindzio Pidnaho Wołkom, zaż to Petro korowy nawertał. Mamy nadzieję, że to korotyczki fragment zaochoty was, drogi słuchacze, do proczytania opowiadania w ciłosty.
1: Michał Dzindzio zaż to Petro korowy nawertał. Humoreska urywka. Idemy jako se jednoho razu z kumą Petrą po dorozi, besiudujemy soj o tym, o sym, a popered nami idut szkolary do szkoły. Iszło ich może z wismero, a może i z desiatero, inycz by w tym nie było dziwnoho, jakby nie to, że iszli one wszystkie paramy. Każdy chłopec iszł z dziewczotą. I to jak win koło niej iszł, hordo, jak da jaki ispiański chrant, każdy jeden, jaki należy tchalantnomu rycerowy kawalerowy, już oprócz swoho iszczy portfel dziewczatę swojej druhyni. A dziewczatka jak iszli koło swoich kawalerium? O ta, one nie iszli, a chracisno perhale, jak welmożne arystokratyczne princesy. One raz po raz zazerali swoim chłopciom w oczy, i sztosy im wesele szczebetali. I barsz to zalewali się dzwinkim, hałosystym i szczęśliwym śmichom. Nowe posmotte się kumę na nich, takie to już czy smarkate, a się już potrafić zaleciaty jedno do druhoho. Powidat do mene kum, na takie to one kumę smarkaty, pewno budo co szestoj, a może nawet co samej klasy, już im budę po 14 rokiu, odpowiadam. Ba, wszystko jedno, i tak im jeszcze materyńskie mało kone obsochło, one się już pewno ciłujut, jak ich nich to nie wydyt. Zabył win, jak te latą był, a przypomnijte soj kumę, cy wy same, jak ste takie byli, cy ste nie ciłowali da jako chodził czaty. Oni, jakim taki był, tom iszczy ani jednoj nie ciłował. To zle kumę, mi się zdaje, że jakim takim samym szketom był, to już im soj na jedno pociłował. Wam to dobry kumę było, bo ste odważni i posiedliwy, to ste znali, jak się z nima powesty. A ja z maleczku był lębojaźliwy i dusze wstydliwy. Ja nie to, że ciłowaty, a nawet nie potrafił do dziewczaty słowa wypowisty. No ale na koniec musili ste kumę jakosy soj pociłwaty pierwszy raz. Opowiedzcie mi, jak to wam się wdało, jak se takie wstydliwy byli. Kum Petro zamyślił się i dołcho minycznie odpowiedział. Było widno, że polety umysłamy w swoje dalekie, junackie roky. Gińcy zytnął soj z takim prewelikim żalą i tak mi zaczął opowiadaty. No ja pociłował pierwszy raz, lem ja dziewcza samą pociłowało i to tak ochnysto, że jak soj iszczy chneska przypomnu, to się mi od razu krął buryt. I podumaty tylko, niby nie taka to już wielka sztuka, że ja cmoknę swoją gambusią da jakie dziewcza, jak od razu się wszystko myniat. To by się zdaje, że z dorejów skoczył, a jak się sam wpniesz do tej czerwono jak malina, a choriaczo jak połomin, dziwoczo i gambusi, to te aż dychania sperat. Oho, kumę, nie takiej to wy znów zanadto nieśmiły i wstydliwy, jak ste potrafili, to wszystko perżyty. A no, poznał ją, to poznał. Za to ciłe życia budu dziakuło jedni krasawyci, jakim do dnes jak nie możu zabyty. A chyba to nie była wasza żena paraska? Ta de tam paraska, ona nie jest sposobna wykresaty z sebe takiej ochen, jakim się do niej zaleciał, to się nie jak nie dawała mi pociłowaty, lem aż wtedy, jak się wpewniła, że naprawdę z nią ożeniu, to się pozwoliła kilka raz pociłowaty. I to tak z tyrano ostrożno, a nie tak ochnysto, jakby mi się chodziło. A jak z mysia pożenyli, to też nie lubiła się moja paraska ciłowaty, tylko da kolem ja tak chłodnuwato pociłuję, jakby da jakiś szarwalok odroblała. A teper to już się nikoli ze mną nie ciłuje, lem się każdy den ze mną swaryt. Proto to swarku i mi samemu już dawno się odchodziło i ciłowaty. Oj, prawdu powidate, kumę, już nas zaczynają zanedbywaty nasze żeny. One nas już zarachowali do starych chłopiów, a my jeszcze nie takie preci stary. Jakby nam daty da jakie młodsze dziewcza, ohoho, jakby my jeszcze ochnysto potrafili pociłowaty. Najsia młody i parobok nawet do nas na rimnat. Ale opowidajcie dalej, bombaś ciekawej, jak to wy kumę ciłowali pierwszy raz. Czytał jako tutko.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie naszej radioczytalni i słuchaczom radia. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Zapraszamy na następny odcinku. Na zakończenie śpiewanka z projektu Śpiewy naszego rodu.

0: Poczujecie teper program z archiwum Radialem FM.
1: Michał Bulgakow o blahach alkoholizmu.

tu dawać się.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

jeszcze radny z Zaran. LMFM. Słuchaj, передавай другим. LMFM.

Blem FM 106 i 6 Gorleci 103 i Wisem Polkowyci. Blem FM to twoje radio.

Lem FM 106 i wszystko leci, 103 i 8 polko leci. Lem FM to twoje radio.

My złamy, wy znamy. Razem daje LMFM.

muzyka poważna, klasyczna, do posłuchania w każdą niedzielę o godzinie 8 wieczorem. Prosit Paulo Małecki.

Chciałbym dzisiaj zaprosić was do posłuchania muzyki, która zove się Sevdah. Nazwa zvuči dvipčo. Ale jak się zaraz wkaże, muzyka bude dost nam bliska, a słowa tych śpiewanok w miru zrozumiły. No to zaczynamy. Chyba od najkraszczoj śpiewanki świta. Oczywiedno po tych naszych lemkiwskich.

Oto śpiwanka pod nałówką Jolano Jolanky. To chyba najkraszcza i najbardziej znana makedońska melodia. Ale w dneska budeme słuchaty sevdalinok, nazywanych ciż sevdach w skoroczeniu. To jest bośniackoj narodowoj muzyk.

Slovo sevda pochodit pravdopodibni z tureckoho jazyka i oznaczat lubał. Sevdalinka jest to typowa dla Bośni muzyka. Wielkie wlijania na współczesną podobu muzyki, którą nazywamy sevdalinkami, mała kultura orientu.

Mars ważną rolę w muzyce. Sevdach mają teksty. To są najczęściejsze proste i krótko werszowane twory zbudowane od 4 do 8 wersji. Szybkie wersy mają to samo długość.

Sevdalinka jest lirycznym, muzycznym rodom. Często opisuje nieszczęśliwą lubą i skupiać się na nieprzyjemnych odczuciach, takich jak ból czy straceny nadziei. Ale bywają też sevdalinki, które opowiadają o szczęśliwej lubowy. Często z mistą sevdalinok bywa też lubą do wytczystoj zemli, do rodynnego miasta. Це села, jak też opisy bośniackich gir i rik.

XIX stoliciu i na początku XX. Liryczna poezja bośniacka mała swój pik popularności. Przyczyniło się do toho trzech poetów: Aleksa Szantic, Safet Bek Bašagić i Musa Ćazim Ćatić, których twory były lublene, brez narid i rado śpiewane. Twory toto były przekazywane ustni z pokolenia na pokolenia. Jeden z największych poetów niemieckich, Heinrich Heine, przyczynił się do powstania jednej z najkraszczych sewdalinok. Tot niemiecki poeta, który był zalubleny w bośniackiej kulturze, napisał twór Asra, który wnet był przetłumaczony na bośniacki język.

0: Zewdalink,
1: Nocki to
0: rit muzyczny, który jest narodową muzyką Bośni i Hercegowiny, jest dziś popularny w ciłej bywszej derżawi Jugosławii, osobliwo w Serbii, Czornohorii i Makedonii.

choć jej korinia siha tery dominacji turki osmańskich na bałkańskim piłostrowi. Tworci tej muzyki najczęściejsze nie są znany. Muzyczne teoretyki opisują, że Sevdalinka charakteryzuje się zwilnionym, umiarkowanym rytmem i tempem, bogatą harmonią, która pozostawia w słuchaczu uczucia melancholii. Śpiewanki w tym stylu są starannie opracowane, przepełnione uczuciami i śpiewane tradycyjnie z pasją i ochotą.

Czas ciszcze sewdalinkę śpiewają chłopy. W starych tradycyjnych wykonaniach nie używano żadnych instrumentów. Od tale to dopraciowania harmonii. Ale współczesne interpretacje wykorzystują małą orkiestrę, w której skład wchodzi akordeon, huszli, gitary i inne smykowe instrumenty. Bardzo często ciż flet albo klarnet.

Jedni jest teoretycznych opracowań na temu powstania toho muzycznego rodu. Jak sme powili, początkowo se w dalinkę były przekazywane lem za posrednictwem ustnego przekazu. Aż w XIX stoliciu rozpoczęło się katalogowanie tych śpiewanek. W 1893 roku czeski muzykolog Ludwik Kuba spisał melodii ponad 1000 sevdalinok, a mieszkał lem 4 miesiaci w Bośni. Niektórzy muzykologowie twierdzą, że bardzo podobny rytm muzyczny z innej krajowy, dla kotroho słowem klucz jest ciż saudadzi, to jest smutok, tuha, niedostatok, jest pokrewnym rodom sevdalinok.

Trzeba by było wspomnieć jeszcze o tradycyjnym instrumentarium, które wykorzystuje się w bośniackiej muzyce. Najstarszym i najważniejszym instrumentem przy akompaniamencie, którego śpiewano se w dalinkę, jest saz. Słowo saz pochodzi podobno też z perskiego języka i oznacza ruru. Instrument to trafił do Bośni w 15. stuleciu, oczywidno za posrednictwem Turkiu. Saz to jest instrument strunowy, czyslit od 6 do 16 strun, ale w Bośni najczęściej znane były sazy, które mali 8, 10 albo 12 strun. Saz najczęściej wypereżał śpiew, wygrywający melodyju, która wprowadzała słuchacza w sam muzyczny twir. Innym ważnym instrumentem jest szargija. Wygladom przypomina saz, ale ma je krótszy gryf. I saz, i szargija są tradycyjnymi instrumentami.

tradycyjna sewdalinka była bardzo melodyjna i stanowiła pole do improwizacji dla śpiewaka. Trzeba by było dać to wspomnuty ciż o najważniejszych śpiewakach, które wykonywali sewdalink. Ja może wspomnę i dam przykłady twórczosty trzech śpiewaków. Pierwsza będzie śpiewała Beba Selimowicz. Drugi zaprezentuje się nam Himzo Polowina, który już wcześniej jeszcze nam śpiewał. A trzeci to Safet Isowicz.

Trzeba też przypomnuty ansambl, który wniósł bardzo wielki wkład w rozpropagowanie tego muzycznego roda po całym świecie. To jest Mostar, Swedach, Reunion. Wykonuje win stary bośniacki narodowy romansy w bluesowych aranżacjach i cygańsku muzyku. Swoje płatni często nagrywali we współpracy z innymi muzykantami. Dwa albumy zapisali razem z Szabaną Bajramowiczą, a trzy albumy z Lilianą Butler.

2003 roku z inicjatywy śpiewaka Omera Pobricia stworzony został Instytut Sevdacha. Jest to fundacja, której celem jest gromadzenie zapisów i nutowych, i audio wszystkich znanych sevdalinok, jak też filmowych materiałów poświęconych artystom, którzy wykonują tot rit muzyczny. Swoją główną siedzibę fundacja ma w niewielkim miasteczku Wysoko. Instytut zbiera wszystkie publikacje na temu sevdalinok i instrumenty, z pomocą których można wykonywać tot rit muzyczny. Trzeba dodać, że co roku w Sarajewie organizowany są baszczaryjskie noci, kiedy wykonuje się właśnie sevdalinka.

Na koniec naszego programu chciałbym zaprosić Was na koncert śpiewaczki Sevdah najmłodszego pokolenia. Nazywa się ona Amira Medunianin. Urodziła się w Sarajewie. Pierwsze sevdalinki czuła od swojej mamy. Znała, że i ona w przyszłości będzie śpiewała właśnie to te śpiewanki. Pierwsze jej nagrania można poczuć na albumie Iszczyny jej, ale zgadanego już ansamblu Mostar Sevdah Reunion. Album ma na głowok Sekretna Brama, swój pierwszy debiutancki. Album nagrywa ona w 2005 roku. Album zove się Rosa. W 2009 roku Amira wydaje swój drugi album pod nagłówką Live. Album jest nagrany w czasie koncertu w Bośniackim Kulturnym Centrum w Sarajewie w czasie Jazz Festa Sarajevo 2008. A w 2010 roku objawił się jej najnilszy album, który ma je na głowok Zumra. Tot album nagrała ona ze znanym akordionistą Merimom Kluczo. Album przedstawia innowacyjny przystęp do muzycznej tradycji Bośni, Hercegowiny, ale i Serbii i Makedonii. Spaja zwuk harmonii do zaaranżowanych na nowo tradycyjnych melodii i wersji bośniackich. Zapraszam Was do wysłuchania trzech tworzył z tej właśnie płatni. A ja się z Wami dneska już praszczam. Zapraszam za tydzień.

mej gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

wlot prawdę, aż urwie świt nas każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci, za wszystko co ból wziął

Jest to taki wers, co strasznie go opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieć i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop nieruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowie na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem kolejna, jedna, lem.